0: Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia. Poświęcimy dziś uwagę bardzo aktualnemu tematowi. Coraz więcej osób doświadcza różnorodnych form agresji. Często przybiera ona postać werbalnego ataku na osobiste przekonania czy poglądy. Nierzadko przekracza granice prawa, kwalifikując się jako przestępstwo. Posłuchajmy analizy tego problemu z biblijnej perspektywy. Kontynuujemy cykl zatytułowany Co jeśli?, który zawiera, umówmy się, dość nietypowe wykłady. Pierwszy z nich nosił tytuł Co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? I za przykład posłużył nam w nim Mojżesz. W trakcie naszego poprzedniego spotkania zastanawialiśmy się, co jeśli nagle wszystko stracisz, gdzie przykładem służył nam Hiob. Dziś z kolei pomyślimy o tym, co jeśli ktoś na ciebie czyha? Zaryzykuję i powiem, że pewnie nigdy nie słyszałeś tak zatytułowanego wykładu. I to mi się podoba. To znaczy, że nie będziesz miał z czym go porównać. Ale mówiąc zupełnie serio, podoba mi się to z innego powodu. Ponieważ to wszystko dotyczy prawdziwego świata. Byłbyś mocno zaszokowany, gdybyś wiedział, ilu ludzi słuchających tego wykładu było kiedyś prześladowanych lub może sami na kogoś czyhali. Byłbyś w głębokim szoku. Sięgniemy dziś do 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Trafimy tam na pewnego mężczyznę i kogoś, kto na niego czyha. Czytam od pierwszego wersetu. Achab opowiedział Izabel o wszystkim, co Eliasz zrobił, także o tym, jak pozabijał mieczem proroków. Wtedy Izabel kazała przez posłańca przekazać Eliaszowi: niech bogowie mnie ukarzą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z nich. Eliasz przestraszył się i natychmiast wyruszył w drogę, żeby uratować swoje życie. Przybył do Beer-Szeby w Judzie i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś udał się na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Usiadł pod jednym z janowców, prosząc o śmierć. Panie, mam już dość wszystkiego. Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. I dalej od wersetu 10. Odpowiedział: pożera mnie zazdrość o Pana, Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie. Idź, powiedział, stań na górze przed Panem. Pan właśnie wtedy przechodził. Potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze, a po wichrze trzęsienie ziemi. Lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pan nie był w ogniu, a po ogniu szmer łagodnego powiewu. Gdy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i wychodząc, stanął u wejścia do jaskini. Wówczas głos odezwał się do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział: pożera mnie zazdrość o Pana, Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdą Państwo konspekty wykładów doktora Chucka Swindolla oraz artykuły tematyczne, będące uzupełnieniem treści prezentowanych na antenie. A teraz już pierwsza część wykładu zatytułowanego Co jeśli ktoś na ciebie czyha? Czyta Zygmunt Karel.
0: Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś chory na serce. Co gorsza, to nieuleczalna choroba. A co jeszcze pogarsza sprawę, nie wykryje jej elektrokardiogram, ani żaden, nawet najlepszy, najbardziej doświadczony, świetnie wykształcony chirurg naczyniowy czy kardiolog. Nieważne, do jakiego lekarza pójdziesz na konsultację, żaden doktor nie będzie mógł ci pomóc. masz bardzo chore serce, nieuleczalnie chore. Oczywiście nie odnoszę się teraz do organu znajdującego się w twojej klatce piersiowej. Nie chodzi mi o to, co tłoczy krew w twoje żyły. Mówię o tym, do czego nie może dotrzeć żaden chirurgiczny skalpel, kierowany nawet przez najsprawniejsze dłonie. O naszym wewnętrznym ja, które tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie najczęściej nazywane jest sercem. O naszych sercach pisał w swojej wspaniałej księdze prorok Jeremiasz. W 9 wersecie 17 rozdziału wskazał palcem na problem. Chciałbym poświęcić chwilę na analizę tego wersetu, więc przygotuj się na to, że na moment zatrzymamy się w tym miejscu. Biblia Warszawska tłumaczy go tak. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Z kolei w przekładzie warszawsko-praskim brzmi to następująco. Serce jest zdradliwsze niż wszystko i tak przewrotne. Ten werset Pisma dotyczy absolutnie każdego człowieka na ziemi. Też jesteś człowiekiem, więc możesz być pewien, że i twoje serce jest podstępne i zdradliwe. Słowo, które zostało tu użyte w języku hebrajskim, aakov, jest niezwykle interesujące. Występuje też jako imię, Jakub, Jakow, co znaczy zwodziciel, kłamca. Gdybyś poświęcił czas, by dotrzeć do pierwotnego znaczenia tego słowa, dowiedziałbyś się, że pochodzi od rzeczownika pięta, czyli część twojego ciała znajdująca się na samym końcu stopy. Późniejsze znaczenie obejmowało również zwrot odcisk stopy, czy też ślad stopy, taki jaki zostawiasz, stąpając po mokrym piasku. Jeżeli się przyjrzysz, to akurat pięta jest w tym odcisku zwykle bardzo mocno zarysowana. Ale to nie wszystko. Jeżeli pogrzebać trochę głębiej, okazuje się, że etymologia tego słowa dalej ewoluowała, by w którymś momencie przyjęło ono znaczenie podążać śladami czyichś stóp, a także deptać komuś po piętach. Nadal zresztą używamy tego zwrotu. Kiedy ktoś nas ściga, mówimy, że depcze nam po piętach. Później doszło kolejne znaczenie, to jest zaatakować kogoś od tyłu lub napaść znienacka, by finalnie znaczyć

pochodzą od tego samego hebrajskiego słowa anusz. To słowo wyróżnia się brzmieniem, a znaczy po prostu, że coś jest nieuleczalnie chore, co, jak widać, zostało przetłumaczone jako zepsute lub tak przewrotne. Ujmując to najprościej, chodzi o to, że nie da się go naprawić, nie da się go uleczyć, polepszyć jego kondycji. Nic nie da się zrobić, jest nieuleczalnie chore. Cóż więc możemy na to poradzić? Jeżeli urodziłem się z tak chorym sercem, rosnę, dojrzewam, wyposażony w takie właśnie serce. Jeżeli wyrastające z niego korzenie zepsucia sięgają głęboko we mnie, co dotyczy każdego z nas, to jak w ogóle możemy to kiedykolwiek pojąć? W zasadzie werset, który właśnie przeczytaliśmy, zadaje niezwykle ważne pytanie. Kto może to pojąć? Kto tak naprawdę wie, jak bardzo zepsute jest nasze serce? To z kolei sugeruje, że zarówno ty, jak i ja nie mamy o tym pojęcia. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie tego wyobrazić. Dlatego zresztą jesteśmy tacy dumni, butni. Ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy zepsuci, myślimy, że nasza kondycja jest zdecydowanie lepsza niż stan innych. Zakładamy, że inni zachowują się gorzej od nas. Proszę, naprawdę proszę cię, nie idź tą drogą. To strata czasu. Co więcej, to okłamywanie samego siebie. Wszyscy jesteśmy tak zepsuci, jak to tylko możliwe. No dobrze, ale co możemy z tym wszystkim począć? Przeczytaj następny werset, werset 10. Ja, Pan, przenikam serce i badam sumienie. Cóż, chwała mu za to. Ale jak on to w ogóle robi? Ach, bardzo mnie cieszy, że o to zapytałeś. Zajrzyj do 4 rozdziału listu do Hebrajczyków. Nawet tutaj słyszę, jak udało ci się przewrócić ze 4 strony pisma i wzdychasz, po czym mówisz do żony: no, kochanie, teraz twoja kolej, ja się zmęczyłem. Nie gadaj tyle, tylko przewracaj te strony. Musisz zobaczyć ów fragment na własne oczy. 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Niektórzy ze słuchaczy, ci, którzy dobrze znają Biblię, pewnie wiedzą już, do czego zmierzam. Tak, oczywiście do 12 wersetu. Oto narzędzie, którego używa Pan, żeby odkryć, co jest w naszych sercach. Skoro sami nie potrafimy tego zrobić, możemy liczyć na Jego pomoc. Słowo Boże jest bowiem żywe. To oczywiście odwołanie do Pisma Świętego. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Ostrzejsze od najostrzejszego obosiecznego miecza. Dziś powiedzielibyśmy pewnie od najostrzejszej wyposażonej w 5 ostrzy maszynki do golenia. Jak to możliwe? Ponieważ ta księga potrafi wciąć się między duszę i ducha. Potrafi dotrzeć do miejsc, których nigdy nie dosięgnie skalpel żadnego chirurga. Zresztą nie słyszałem też, żeby ktoś chodził i mówił: muszę poddać się operacji duszy. Na dźwięk takich słów przysłano by pewnie innego doktora, psychiatrę. Ponieważ wszyscy medycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie mają możliwości, by zoperować duszę. Ale czekaj, czekaj. Oni nie potrafią, lecz Bóg robi to cały czas, nawet w tej chwili. Używa do tego żywego, skutecznego, ostrego, obosiecznego ostrza, które nazywamy Jego Słowem. Przyjrzyj się temu uważnie. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha. A teraz przeczytaj, co zostało napisane jeszcze dalej. Rozsądza myśli i zamiary serca. Wracamy do sedna. Rozsądza myśli i zamiary serca. Wiesz, jak brzmi greckie słowo, które przetłumaczono tu jako rozsądza? Krytikos. Od niego pochodzi nasze słowo krytyka. W tym przypadku chodzi o krytyczne podejście względem intencji i motywów, które kierują naszym sercem. Możesz oszukać mnie. Możesz zrobić w konia swojego współlokatora, wystrychnąć na dudka żonę czy męża. Nie da się jednak oszukać księgi. Nie da się oszukać jej autora.
Ta księga

0: wyciąga na wierzch prawdę. W tym przypadku mamy do czynienia z krytikos, czego? Myśli. W innym miejscu określono ją mianem lustra, bowiem odkrywa ona przed nami prawdę o nas samych. Zarówno ty, jak i ja potrafimy ocenić słowa. Potrafimy też ocenić działania. Jednak zwykle nie znamy motywów, które za nimi stoją. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? To Rada Przysięgłych zwykle siedzi i próbuje odgadnąć, jakie motywy kryły się za danym działaniem i często nie jest w stanie do tego dojść. Boże Słowo nie ma tego problemu. Bóg nie siedzi, nie drapie się po głowie, myśląc: zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi. On wie, zawsze. Najwspanialsze w tym wszystkim jest jednak to, że dzieli się z nami tą wiedzą, obnaża nasze najskrytsze myśli, najbardziej intymne pragnienia. Nie po to, by informować o nich Boga, gdyż On doskonale o nich wie, a po to, by donosić o nich nam samym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że im lepiej rozumiemy prawdę zawartą w tej księdze, tym bardziej rozumiemy motywacje, które kierują nami samymi. A te niekiedy bywają paskudne, ponieważ są to myśli i zamiary. Zwróć uwagę na to słowo kardia. Kardia. Brzmi znajomo, prawda? Bo od tego słowa wzięliśmy nazwę kardiolog. Kardia to po starogrecku serce. Mamy tutaj zatem krytikos kardii. Sędzią rozstrzygającym motywy naszego serca jest nasz Pan, Bóg, ale jest nie tylko Nim. To Jego Słowo pełni rolę jedynego skalpela, który jest w stanie dostać się w to miejsce. Ja czuję Go całe życie. Naprawdę, za każdym razem, gdy siadam do studiowania Pisma Świętego, jestem rozcinany. Często zdarza mi się mówić, nawet na głos, to zabolało, wow, to naprawdę zabolało. Zatem, kiedy poskładamy to wszystko razem, jaki obraz wyłania się nam z 17 rozdziału Księgi Jeremiasza i 4 rozdziału Listu do Hebrajczyków? Ach, zapomniałem przeczytać 13 werset tego drugiego. Posłuchaj. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, gdyż wszystko jest odkryte i jawne oczom tego, któremu musimy zdać sprawę. Wszystko w naszym życiu jest, że tak powiem, na wierzchu. Wszystko zostało wyciągnięte na zewnątrz. Nie ma już nic do ukrycia. On widzi wszystko. Jego słowo, prawda, jest w stanie dokonać głębokiego, czystego cięcia i dotrzeć do obszarów, które objęte są chorobą. To z kolei jest nierozerwalnie związane ze śladami naszych stóp. Pamiętasz? Prosiłem, abyś miał to cały czas z tyłu głowy. Z odciskiem, jaki zostawia nasza pięta. Z podstępnym deptaniem komuś po piętach. Mamy słowo, które dobrze opisuje ten proceder. Prześladowanie. Dlaczego mamy do czynienia z tym procederem? Ponieważ serce jest podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć zastraszać inną osobę? Ponieważ serce jest podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute. Tak to właśnie wygląda. I właśnie dlatego mamy prześladowców. Teraz, w związku z tym, że nigdy nie słyszałem wykładu na ten temat, ani nie czytałem żadnych napisanych przez innego pastora publikacji, które by go dotyczyły, postanowiłem oprzeć się wyłącznie na mojej pracy. Bazowałem na wielu źródłach, by w końcu powrócić do Bożego Słowa. Zaraz ponownie się do niego odwołam, by móc przybliżyć ci to zagadnienie. Ale zacznijmy od początku. Po pierwsze, sprawdziłem prawną definicję nękania. Brzmi ona tak. Nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności. To zbrodnia władzy i kontroli. Kilka ze źródeł, które badałem, opisywało nękanie właśnie w ten sposób. To zbrodnia władzy i kontroli. Inne źródło, z którego korzystałem, podało nieco inną definicję, a może po prostu nieco bardziej rozbudowało powyższą. Prześladowca próbuje kontrolować swoją ofiarę poprzez zachowania czy też groźby mające na celu zastraszenie i wzbudzenie poczucia zagrożenia. Prześladowcą może być nieznana osoba, członek rodziny, znajomy, znajoma czy były partner seksualny. Sporo tu różnych cech, ale na czym właściwie polega prześladowanie? Otóż mogą to być groźby wyrażane wprost lub sugerowane, uporczywe nękanie, śledzenie lub czyhanie na ofiarę, groźby dotyczące posiadanego mienia przeradzające się w niszczenie własności, zniesławianie, oczernianie ofiary, publikowanie prywatnych informacji o ofierze lub rozsiewanie plotek na jej temat, wiadomości z pogróżkami dostarczane drogą tradycyjną lub elektroniczną. Składać się na nie mogą również akty przemocy lub naruszanie prywatności ofiary. Elektroniczna wersja prześladowania nazywa się cyberstalking i pewnie wszyscy już o tym słyszeliście. Prześladowca często ignoruje zakazy zbliżania się wydane przez sąd i posuwa się dalej, czasem aż do prób morderstwa. Prześladowcy doskonale znają swoje ofiary. Ich działania mają na celu wypełnienie życia ofiary strachem, a często również doprowadzenie do uszczerbku ich ciała czy nawet śmierci. Działania prześladowcy mogą być zawoalowane i podstępne, mogą również przybierać formę zupełnie jawną, wręcz bezczelną. Prześladowca może działać sam lub używać do tych działań osób trzecich. Byłem prześladowany, moja rodzina również. Zapytasz, jak powszechne jest to zjawisko? Cóż, mógłbym odpowiedzieć, opierając się nie tylko na teorii, bo sam byłem jego ofiarą. Ale powołam się na jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł, jakie znam. Otóż co szósta kobieta była, jest lub będzie ofiarą prześladowania. Sam możesz policzyć sobie, ile setek, może tysięcy kobiet, które słuchają tej audycji, jest lub było ofiarami prześladowania. Wiem, to tragiczna, straszna myśl. Dodam jedynie, że również 1 na 19 mężczyzn w trakcie swojego życia doświadcza prześladowania. My siedzimy sobie teraz w bezpiecznym miejscu, w wygodnych fotelach. Nie stoi nad nami nikt, kto miałby nas skrzywdzić. Nie mamy powodu, by nerwowo oglądać się przez ramię. Czujemy, że otaczają nas przyjaciele. Jak łatwo byłoby nam zbagatelizować ten temat. A to naprawdę bardzo poważna sprawa. I dopiero zaczęliśmy się nią zajmować. Kiedy porządnie się w nią zagłębimy, będzie coraz gorzej. Przecież wszyscy znamy z telewizji czy gazet przypadki, w których prześladowanie niosło za sobą śmiertelne skutki. To powód, dla którego w ogóle podjąłem ten temat. Jeżeli wcześniej tego nie robiłeś, teraz pewnie zacząłeś się zastanawiać, Chuck, czemu tyle czasu poświęcasz temu tematowi? Akurat temu, kiedy jest cała masa rzeczy, o których można by pogadać. Jeżeli jednak byłeś lub byłaś ofiarą prześladowań, pytasz właśnie, dlaczego mówisz o tym dopiero teraz? Możemy naprawdę wiele dowiedzieć się od Boga, który jak nikt inny zna nasze serca. Wie, co i jaki ma na nas wpływ. Wiesz, jaki wpływ ma prześladowanie? Ograniczyłem moją listę do granic możliwości, bo widzisz, w trakcie moich przygotowań wynotowałem całą stronę dolegliwości, jakie objawiają się u ofiar prześladowań. To tylko parę z nich. Utrata apetytu, utrata wagi, problemy ze snem, ogólny niepokój, napady lęku, depresja, utrata pamięci, utrata pracy, stany lękowe, gniew, chęć zemsty, chęć ucieczki i zakopania się pod ziemię, wzmożona podejrzliwość wobec innych, a w wielu przypadkach nawet samobójstwo. Nie mówimy wcale o nowym zjawisku. Ono nie ma swoich korzeni w XX czy nawet XIX wieku. To zjawisko stare jak świat. Mówiąc dokładniej, jest ono obecne, odkąd pojawił się grzech. Od jak dawna serca ludzkie są podstępne? Tak długo istnieje również zjawisko prześladowania. Pozwól, że coś jeszcze ci pokażę. Mam przed sobą notatki, które są wynikiem moich badań na ten temat. Nie korzystam z niczego innego. Całą tę pracę wykonałem sam. Zacząłem od Starego Testamentu i po przewertowaniu całego przeszedłem do Nowego Testamentu, by zatrzymać się dopiero na Apokalipsie Jana. Szukałem w Biblii tak zwanych stalkerów, czyli właśnie prześladowców. Znalazłem 21, a jestem absolutnie pewien, że wielu przeoczyłem. Przeczytam ci tę moją listę na wypadek, gdybyś chciał wynotować sobie kilka przykładów. Zrobię to szybko i pobieżnie, ale przynajmniej zobaczysz, jak powszechne było to zjawisko w czasach starotestamentowych. W 39 rozdziale Księgi Rodzaju żona Potyfara prześladowała Józefa. Próbowała go uwieść, a potem zmusić do współżycia i za nic nie chciała mu odpuścić. W 16 rozdziale Księgi Sędziów czytamy o tym, jak Filistyni prześladowali Samsona. Pomagała im w tym Dalila, która robiła wszystko, by go zniszczyć, i w końcu jej się udało. Synowie Helego prześladowali kobiety, które odwiedzały namiot spotkania, by oddawać cześć Panu. Uwodzili je i gwałcili. Możesz przeczytać o tym w 2 rozdziale 1 Księgi Samuela. Z powodu zazdrości i zawiści król Saul prześladował Dawida przez jakieś 12 lat. O tym z kolei przeczytać możemy w 1 rozdziale 1 Księgi Samuela, rozdziały od 18 do 26. Syn Dawida, Amnon, po tym jak jego ojciec został królem, prześladował, a w końcu zgwałcił swoją przyrodnią siostrę Tamar. Ta paskudna historia została opisana w 13 rozdziale 2 Księgi Samuela. Izabel prześladowała proroka Eliasza. Groziła mu i czyhała na jego życie. Tę historię znajdziesz w 19 rozdziale 1 Księgi Królewskiej. Sanbalat, Tobiasz i Geszem, trzech kolesi, próbowało uprzykrzyć życie Nehemiaszowi, który wraz z Judejczykami odbudowywał mury Jerozolimy. Prześladowali go przez co najmniej 52 dni, bo tak dużo czasu zajęło im odbudowanie murów. Całość opisana jest w Księdze Nehemiasza. Przez cały ten czas autor księgi był prześladowany przez tych ludzi o zepsutym sercu. Rozdziały od 4 do 6. Zawistni urzędnicy prześladowali Daniela, mając nadzieję, że doszukają się w jego działaniach jakichś zaniedbań czy niedopatrzeń. W końcu doprowadzili do oskarżenia, które miało poskutkować śmiercią bohatera w jaskini lwów. Zostało to opisane w Księdze Daniela, rozdziale 6. A to przecież historie tylko ze Starego Testamentu.
1: Była to pierwsza część wykładu pod tytułem Co jeśli ktoś na ciebie czyha, który wypełni jeszcze dwie nasze kolejne audycje. Jeżeli zaintrygowało cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800-444-101. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.